0: Też wyczuwajesz.
1: Linie hitowego nastroju. Cenowa Line. Cenowa Line.
2: Your autumn sounds louder here.
1: Тепла осінь тут на Нова Лайн.